są, a wszyscy byli taki szczęśliwi, a wszyscy byli taki krasni, slawili na rozlučku prekrasny dzień.